0: irás. Może dziś ostatni raz, może dziś ostatni raz.
1: Moje Radio 24.

0: Marku?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Grano. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Mój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: novi hemelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

0: moje, Radio 24.
1: Dzień dobry w piątek. No nareszcie zbliża się weekend. Hurra! Do 10:00 towarzyszyć wam będę razem z podwójnym espresso. Maciek Chorzowski, zapraszam.

Jak się podnoszę z łóżka i przeciągam, to przypominam sobie, ile ja już mam lat i że to nie jest 20, niestety. Takie dźwięki z siebie wydaje, że jakby je nagrać, to chyba jednak bym wam ich nie pokazał na antenie moje Radio 24. W krzyżu łupię, gdzieś w barkach strzyka. Ech, moi drodzy, no niestety, najlepiej, kiedy się ma te 20.

A śniadanko z Insta? Wystarczy tak rano wejść i zobaczyć, co tam influencerzy i influencerki pokazują. A to awokado, a to nie wiadomo jak zrobione jajka, a to same warzywa, albo nie, samo białko. Naprawdę? Człowiek nie ma na to rano czasu. Zresztą z tym fotografowaniem jedzenia, jak się zaczęło 15 lat temu, tak przestać nie może. A to tylko moja opinia.

Istnieje takie zdarzenie, a właściwie takie zjawisko, które nazywa się niedoczas chroniczny. Zawsze brakuje nam dokładnie tych mitycznych 5 minut. I to nie tylko rano. Czasami tuż przed wyjściem w pracy ktoś przyjdzie i powie: weź no tak szybko, na cito mi to zrób. A ja już mam spakowane i laptop też właściwie zamknięty. I tak nie bardzo mi się chce. Coś z tym niedoczasem jest na rzeczy. My w niedoczasie nie jesteśmy. Posłuchaj kolejnych piosenek w moje Radio 24.

Albo wyjeżdżasz na drogę, patrzysz sobie, jedziesz spokojnie, a tu ktoś robi takie manewry. Lewy pas, prawy pas, środkowy pas. Jakby tych pasów było 5, to by jechał po wszystkich. Dojeżdżasz do świateł, a ten stoi dosłownie na pasie koło ciebie. Pozdrawiam serdecznie porannych mistrzów kierownic.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 7.
1: Pozdrowienia dla mojej żony Moniki. Zadedykuję piosenkę Bledka, komu miałabym powiedzieć. Pozdrawiam.

sobie do pracy i już wiesz, że się spóźnisz. I co wtedy robisz? Ja na przykład układam sobie takie małe wymówki. Dlaczego znowu będę te 5 minut później albo 10 minut później? A to teściowa miała ból zęba, tak, tego jednego, co ma, żeby ją bolał. Drugi to wiemy, do czego jest. A to dziecko miało poranną tantrę i nie byłem w stanie nic na to poradzić. A to się zatrzasnąłem w windzie. To jest bardzo dobra wymówka. Każdy się może zatrzasnąć w windzie. Więcej pomysłów podsuwał wam nie będę i mam nadzieję, że będziecie na czas.

0: nowe granie.
1: W moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne? Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować. Polu.

0: w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować. Zaznaję.

Włoski rytuał picia espresso od lat opiera się na prostym założeniu. Kawa ma smakować dokładnie tak, jak zaplanował to barista. W porządnych miejscach podają nam do espresso filiżankę wody i tutaj widziałem już różne sytuacje. A to ktoś pił wodę razem z kawą, a to pił kawę najpierw, potem wodę, a to wodę, a potem kawę, a to z kolei mieszał to wszystko razem, tylko że wtedy to się robi zimne. Otóż wyczytałem, że ta woda jest po to, żeby najpierw napić się wody, przepłukać kubki smakowe, a dopiero potem spróbować tego naszego espresso. Tak ponoć smakuje wyjątkowo.

Świat to jest w ogóle niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią noc. Dzielą tych ludzi na sowy albo na skowronki, czy tam nocne Marki i dzienne Janki. Ja jestem gdzieś po środku, lubię posiedzieć długo wieczorem, a potem wstaję bez problemu o 5 rano, ale sądzę, że jednak jestem w mniejszości. Dobrego dnia, to jest moje Radio 24.

0: Some way about my vibration.
1: To jest moje Radio 24.

A jak ktoś ma tyle lat co ja, 40 plus i to taki zdecydowany 40 plus. 40 plus, ale się tak nie czuję, to tak na marginesie. W każdym razie, ja się mogę czuć albo nie, ale moje ciało mówi co innego. Poranne rozciąganie wywołuje takie dźwięki, że gdybym je nagrał i tutaj puścił, to prawdopodobnie wyłączylibyście radio od razu. Też tak macie, że czasami głośno chrupnie w kręgosłupie albo skrzypi gdzieś w barkach? Oby nie. Nie będziemy skrzypieć. Zagrajmy w moje Radio 20.

Minęła 8 w moje Radio 24. Słuchasz porannego programu Podwójne Espresso w jego piątkowym, zdecydowanie luźniejszym wydaniu. Tak więc zapraszam na zdecydowanie luźniejszy zestaw piosenek.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

0: moje Radio 24.
1: Minęła ósma w moje Radio 24. Słuchasz porannego programu Podwójne Espresso w jego piątkowym, zdecydowanie luźniejszym wydaniu. Tak więc zapraszam na zdecydowanie luźniejszy zestaw piosenek.
2: Ten moment zawieszenia. Siedzisz sobie na łóżku 3 minuty, 4 minuty, 5 minut. Patrzysz w ścianę i próbujesz przypomnieć sobie, kim jesteś. No cóż, takie poranki też się zdarzają, więc żeby nadać i dodać wam trochę energii, zapraszam na kolejne, no, dosyć pobudzające kawałki w moje Radio 24.

0: Jak za oknem zimno i deszczowo, to kołdra potrafi ważyć z 50 albo i ze 200 kg. Też tak macie? No ja tak mam, niestety. Potem zwlec się z łóżka praktycznie nie można. Jednak mam nadzieję, że już wstaliście, humory dopisują, pomożemy muzyką w moje Radio 24.
1: Słuchasz
2: Moje Radio 24.

A jak się włączy telewizję rano i reklamują jakieś parówki albo masło, to siedzi taka rodzina i jest ich tak kilka osób i na śniadaniu ze 12 potraw, jak na Wigilii zupełnie. No tak, w reklamie to może i fajne, zwłaszcza jak się to podfotoshopuje, trochę podkoloryzuje. Kto ma z was czas rano na robienie śniadania przynajmniej z 5 potraw? Ja na pewno nie mam.

taki moment z rana, jeszcze cisza, dzieci prawdopodobnie śpią, a ja wtedy bardzo cicho uruchamiam narzędzie zbrodni. Czajnik z gwizdkiem. Najpierw szumi, bulgocze, potem jak startujący odrzutowiec i hałas bomby spadającej ze sztukasa. Taka drobna, poranna złośliwość na pobudkę. A wy jakie macie swoje sposoby na pobudkę? Dajcie nam znać na Facebooku. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Twój głos. Twoja muzyka.
1: Słuchasz.
0: Moje Radio 24. Słuchasz Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, minęła 9. Światło w lodówce bywa jedyną poranną iluminacją, bo mózg za bardzo nie chce się z rana iluminować albo doznawać iluminacji i pojawia się takie uczucie, że mimo że lodówka pełna, to tak naprawdę nie ma tam nic do jedzenia. I na czym się kończy? Kończy się zawsze

Taka fajna sytuacja. Czasami mi się zdarza taki moment, kiedy przejechałeś już połowę trasy, jesteś prawie w biurze i orientujesz się, że telefon został na stole w domu. Na szczęście teraz samochody, i to już niekoniecznie te takie bardzo smart auta, potrafią nam przypomnieć. Albo sami się zorientujemy, próbując gdzieś zadzwonić na głośno mówiącym, a tutaj się nie da, bo telefonu nie ma. Przed wyjściem do pracy sprawdź swoje kieszenie i zostań z Moje Radio 24.

Kto rano wstaje, ten ma dużo różnych pomysłów. Najczęściej niemądrych. Na przykład wstać, zrobić jogę, może jakiś poranny running, a kończy się zwykle na scrollowaniu memów w telefonie. Przynajmniej u mnie. I wiecie co? Wcale nie uważam, żeby to było takie do końca złe. Niezła jest muzyka w moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na ton.
2: Rok, godzina.
8: Mój tytuł.

0: Rok. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Jest taka teoria, którą wszyscy znamy, że E równa się MC kwadrat. A ja mam swoją własną. E równa się, nie chce mi się wstawać tak naprawdę dzisiaj. Jeśli też tak macie, no to niestety trzeba się pomału z łóżka zwlec. I wiem, że kołdra waży 100 kg. Niech pomoże muzyka w moje Radio 24.

0: moje Radio 24, minęła 9.
1: Albo taka poranna jajecznica. I tutaj każdy człowiek ma swój idealny patent. Jedni ze szczypiorkiem, inni z kiełbasą, jeszcze inni zupełnie z niczym, a może by tak sadzone. Jaki jest wasz idealny patent na poranne jajka? Dajcie nam znać na Facebooku Moje Radio 24.

Zielona herbata, yerba, woda zimna z cytryną albo ciepła. Czy to w ogóle ma sens? Czy to raczej zwykłe miejskie legendy? Jak kawa z rana, to czarna i mocna.

Są nocne marki i poranne Staszki. Ogólnie to świat jest niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią nocy. Skowronki i sowy jedni drugim tak naprawdę przeszkadzają. No cóż, poranek, czy jesteś sową, czy jesteś skowronkiem, pora wstać i się udać do pracy, do szkoły, na studia. Niech zostanie z tobą moje Radio 24.

Pytanie, taką sondę proponuję. Jakie jest najpopularniejsze poranne kłamstwo ludzkości? Takie, które rano rzucamy przez telefon. A to do szefa, a to do znajomego, a to do córki albo syna. Macie jakieś swoje takie małe poranne oszustwa? Dajcie nam znać na Facebooku Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: Tu moje Radio 24, minęła 10. Czasami człowieka tak najdzie, żeby sobie zrobił taką piękną kawę jak z reklamy z rana, tak mniej więcej, nie wiem, koło 7 czy koło 9, wszystko jedno. Taka ładna w filiżance z serduszkiem, tylko że często takie próby bycia baristą we własnej kuchni mają opłakany skutek, przynajmniej u mnie. Całe te wytwory bardzo często lądują w zlewie. A jak tam u was? Możecie podzielić się własnymi przepisami na kawę na naszym Facebooku. Zostańcie z Moje Radio 24.

0: 3, 2, 1, start. I kto pierwszy do łazienki? To normalna walka o ogień w rodzinnym gronie. Mam nadzieję, że dzisiaj byłeś pierwszy, byłaś pierwsza. Ja byłem akurat, co się nie zdarza często. Pozdrawiam też tych panów, którzy mają w domu na przykład 3, 4 albo 5 pań. To potrafi być już poranna apokalipsa. Takiej muzycznie nie będzie w moje radio 24.
1: Słuchasz moje radio 24.

Pytanie poranne kolejne. Czy zabieracie sobie śniadanie albo drugie śniadanie do pracy na później? Co pewnie i tak zjemy, za czym to później przyjdzie do nas, czy raczej nie i, że tak powiem, cały dzień na głodnego. Proszę was, wejdźcie na naszego Facebooka i podzielcie się własnymi spostrzeżeniami.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Nocleg w namiocie tuż przy plaży to dla wielu turystów jeden z symboli wakacji nad Bałtykiem. A w praktyce takie biwakowanie może się jednak skończyć mandatem. Przepisy zabraniają wyraźnie rozbijania namiotów na plażach bez odpowiedniego zezwolenia, a za złamanie zakazu standardowo, jak to u nas w większości przypadków, 500, proszę pana i proszę pani, 500 zł. Nie wiem, ja to na plaży tak nie za bardzo lubię, bo tam piach wszędzie wchodzi. No ale ile ludzi, tyle
1: Moje. Pustów. Radio 24.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Amerykanie dostali jakiegoś fioła, odkryli kompot i zachwycili się nim tak bardzo, że filmy, w których go smakują, są już normalnie internetowymi wiralami. A my znamy kompot od dawien dawna i tutaj znalazłem porady od jednej takiej pani z koła gospodyń wiejskich, która proponuje trzy podstawowe zasady. Po pierwsze, te owoce powinny być dojrzałe. Mogą być trochę zleżałe, ale dojrzałe są lepsze. Po drugie, należy zostawić szypułki i pestki, bo to ponoć wzmacnia smak. I po trzecie, nigdy nie wrzucamy owoców do zimnej wody. Kompot dobry, ale najlepszy, to zawsze robiła moja babcia.

Twój głos i twoja muzyka. Lepszego połączenia nie ma. 22 602 0068. Nagraj się, wybierz piosenkę, resztę zostaw nam. 22 602 0068.

0: Mazowsze w dwie minuty to małe miejsca i wielkie historie. Codziennie o 12.30 i o 22.30 zachęcam, włącz i odkryj coś nowego razem z Moje Radio 24.
1: To jest Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24.

11, a o 11 w moje Radio 24 rozpoczynamy godzinę wypełnioną tylko najlepiej dobranymi klasycznymi hitami.

Jakbyśmy mało mieli ostatnio kłopotów z tą ekologią całą, to okazuje się, że większość mieszkańców gmin w Polsce będą miało jeszcze większe kłopoty, dlatego że czekają nas spore zmiany w segregowaniu śmieci. Ja skupię się tutaj tylko na tej jednej głównej, która dotyczy bioodpadów. Otóż do kubłów nie będzie można już wrzucać bioodpadów w plastikowych workach. Mają po prostu lecieć luzem te wszystkie obierki, resztki, fusy z kawy i herbaty, skorupki od jaj. Za wkładanie tego do worka na bioodpady razem z workiem, w sensie do naszego pojemnika, czekają nas kary. Okazuje się, że nawet do 500 zł, a jeżeli jesteście członkiem wspólnoty lub spółdzielni, to liczcie się z tym, że jak więcej ludzi będzie to robić, to spółdzielnia te kary będzie płacić, a wy dostaniecie większą stawkę za usuwanie odpadów. Niestety.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

W internecie trzeba uważać i to nie jest nic nowego. Problemy z wyłudzeniem kredytu często wychodzą na jaw dopiero po czasie, gdy pojawia się odmowa udzielenia pożyczki, wezwanie do zapłaty albo telefon od windykatora. Dlatego trzeba uważać na swoje dane osobowe oraz stan konta. A już jak chcemy sami siebie sprawdzić, no to mamy raport z BIK-u, który można sobie zamówić. Są też rejestry dłużników, takie jak KRD, ERIF albo BIK Info Monitor. No i przede wszystkim nasze własne konto bankowe oraz poczta elektroniczna. Szczególnie muszą uważać ci, którzy stracili dowód osobisty, telefon albo dostęp do skrzynki mailowej. Tak więc miejcie się na baczności.

0: Moje Radio 24.
1: 11, a o 11 w Moje Radio 24 rozpoczynamy godzinę wypełnioną tylko najlepiej dobranymi klasycznymi
0: godzinami. Pełna klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów.
2: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
2: Słuchasz?
0: Moje Radio 24.
3: Godzina. Pełna klasycznych hitów. Godzina. Pełna klasycznych hitów.
4: Moje Radio 24.
2: Słuchasz?
4: Moje Radio 24.

0: 11, a o 11 w moje Radio 24 rozpoczynamy godzinę wypełnioną tylko najlepiej dobranymi klasycznymi.
1: 60 minut klasycznych hitów. Godzina pełna klasycznych hitów. Godzina pełna klasycznych hitów. To jest Moje Radio 24.
2: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24.
2: To jest Moje Radio 24.
1: 60 minut klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów. Moje Radio 24. To jest Moje Radio 24.

0: 11, a o 11 w moje Radio 24 rozpoczynamy godzinę wypełnioną tylko najlepiej dobranymi klasycznymi.
1: Godzina pełna klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów.
2: Słuchasz
3: moje Radio 24.
4: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Słuchasz
3: moje Radio 24.
2: Słuchasz moje Radio 24.
1: 60 minut klasycznych hitów. Godzina pełna klasycznych hitów.
3: Słuchasz
2: moje Radio 24.

0: Moje Radio 24.
1: 11, a o 11 w Moje Radio 24 rozpoczynamy godzinę wypełnioną tylko najlepiej dobranymi klasycznymi hitami.
0: 60 minut klasycznych hitów. Klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24. 60 minut klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów. Check this
2: out. Twój głos. Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24. Słuchasz Moje Radio 24.

0: 11, a o 11 w moje Radio 24 rozpoczynamy godzinę wypełnioną tylko najlepiej dobranymi klasycznymi
1: godzina hitami. Pełna klasycznych hitów. Godzina pełna klasycznych hitów. 60 minut klasycznych hitów.

0: Słuchasz Moje Radio 24. Słuchasz Moje Radio 24.
1: 60 minut klasycznych hitów.

Moje Radio 24.

Polska młodzież kocha polskie piosenki. Ciekawe, czy polscy dziadersi, tacy jak ja, też kochają polskie piosenki. No, okazuje się, że tak. Jak zawsze po 12 w moje Radio 24, godzina tylko i wyłącznie po polsku. Zapraszam, zaczynamy.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: Moje Radio 24.
2: Polska młodzież kocha polskie piosenki. Ciekawe, czy polscy dziadersi, tacy jak ja, też kochają polskie piosenki. No, okazuje się, że tak. Jak zawsze po 12 w moje Radio 24, godzina tylko i wyłącznie po polsku. Zapraszam, zaczynamy.
1: Polska godzina. Polska godzina.

0: 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: To jest
1: Moje Radio 24.
2: 39% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
3: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: 60 minut tylko polskiej muzyki.
2: Słuchasz Moje Radio 24.
3: Mówi Himmel Jadwiga, styrta jest podpalona i styrta już prawie się dopala.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Polska młodzież kocha polskie piosenki. Ciekawe, czy polscy dziadersi, tacy jak ja, też kochają polskie piosenki. No, okazuje się, że tak. Jak zawsze po 12 w moje Radio 24, godzina tylko i wyłącznie po polsku. Zapraszam, zaczynamy.
1: 60 minut tylko polskiej muzyki.

0: Polska godzina. Polska godzina. Moje Radio 24. 60 minut tylko polskiej muzyki.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu. Tam, gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
0: Moje Radio 24. 60 minut tylko polskiej muzyki.
3: Słuchasz.
4: Moje Radio 24.
3: Słuchasz.
4: Moje Radio 24.
0: To jest Moje Radio 24.

0: Skoro 13, to czas otworzyć ostatni w tym tygodniu czas na wasze pozdrowienia i dedykacje. Przejmijcie tą antenę. 22 602 00 68. Zapraszam.
1: Polska godzina. Polska godzina.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się trzy narody i trzy religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te dwa światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w moje radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 13, a skoro 13, to czas otworzyć ostatni w tym tygodniu czas na wasze pozdrowienia i dedykacje. Przejmijcie tą antenę. 22 602 0068. Zapraszam.

Ważne pytanie dla wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi. O ile wolno przekroczyć prędkość, żeby fotoradar nie zrobił zdjęcia, a nawet jak nam je zrobi, to nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Okazuje się, że jest to dość jasno określone w przepisach prawa o ruchu drogowym. Artykuł 129h, ustęp 1, punkt 5 mówi, że minister określa sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia oraz przetwarzania przez urządzenia rejestrujące danych, biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy o 10 km na godzinę włącznie po utrzymaniu dopuszczalnej prędkości. Nie namawiam do przekraczania prędkości, ale warto pamiętać, że tak.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No
1: właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Zrobię z tego fajny rap, bo ja się nie boję. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

obniżony nastrój, brak motywacji i coraz rzadsze kontakty społeczne. Z tym mierzy się wielu seniorów. Coraz częściej okazuje się jednak, że ważnym wsparciem dla psychiki może być obecność zwierzęcia. Na przykład pies, kot, a nawet mniejszy domowy pupil pomagają odzyskać rytm dnia, poczucie bliskości i więcej spokoju. Może to i prawda, ale ja mam tutaj lepszą trochę propozycję. A jakby tak pamiętać i zadzwonić do mamy, taty, babci, dziadka? Myślę, że się ucieszą. Pamiętajmy o tych naszych starszych członkach rodziny.

Zamów kawałek dla kogoś ważnego i dorzuć kilka słów od siebie. 22 602 0068. Działaj. Jeszcze raz. 22 602 0068.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Jeśli lubisz wieczorny klimat, 23 jest twoja. Pościelowe, muzyka do słuchania, do czucia i jeszcze do czegoś, co czasami też się kończy na nia. Zostaniesz z nami.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22.

0: 22 0068
1: 22 602 0068.
0: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

Piątek 14, a spraw komuś przyjemność i wyślij mu za naszym pośrednictwem muzyczną dedykację. Wystarczy, że zadzwonisz. 22 602 0068.

Od 23 robi się ciszej, ale intensywniej. Pościelowe aż do pierwszej w nocy. Idealne na nocny vibe.

Dosłownie jedno połączenie i robisz komuś dzień. Dzwoń 22 602 0068. Zamów piosenkę z dedykacją. Powtórzę 22 602 0068.

Teraz coś dla kierowców, bo są zmiany w taryfikatorze i sposobie kasowania punktów karnych. Otóż niespodziewanie i na ostatniej prostej przed ich wprowadzeniem zmotoryzowani dostali prezent od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otóż nie zniknie możliwość kasowania punktów karnych za przekroczenie prędkości przy pomocy tzw. kursów reedukacyjnych, ale nie jest też tak do końca, że zawsze będzie sobie można skasować te punkty. Otóż te kursy reedukacyjne można sobie wykorzystać do anulowania punktów karnych za przekroczenie prędkości tylko i wyłącznie, jeżeli tej prędkości nie przekroczyliśmy więcej niż o 30 km na godzinę ponad limit, a anulować je będzie wyłącznie można po odbyciu kursu stacjonarnego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tak więc nie nabierzcie się na to, że ktoś wam anuluje takie punkty z powodu, że się da i że zrobi to przez internet, bo to nieprawda.

Masz chwilę? Wystarczy kilkanaście sekund. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 00 68. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. NexEnergia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z NexEnergia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama. To jest moje Radio 24.

15 w moje Radio 24. Kontynuujemy Wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. Wystarczy do nas zadzwonić, nagrać te pozdrowienia i za chwilę pojawią się na naszej antenie. 22 602 0068.

aucie, w pracy, w domu, wszędzie towarzyszy nam dźwięk. Pytanie tylko jaki. My staramy się, żeby to było coś, co zostaje w głowie na dłużej. Nie tylko na chwilę. Słuchasz Moje Radio 24.

Zadzwoń, nagraj się i wybierz muzykę dla kogoś. 22 602 0068. Prosto i szybko. 22 602 0068. Come here, baby.

Przeglądam te wszystkie zdjęcia na Insta, błękitna woda, idealne śniadanie na balkonie. A potem patrzę za okno. No cóż, przynajmniej wyobraźnia jest darmowa, prawda? Gdzie byście polecieli, gdyby budżet nie był przeszkodą? Pomarzyć zawsze można. Muzyka.

deadline się zbliża, motywacja się oddala. Klasyka. My przynajmniej dowozimy punktualnie kawałek za kawałkiem i mocno trzymamy za ciebie kciuki. To jest moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 22:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 16, słuchasz Moje Radio 24. Kończymy tą pracę na ten tydzień. Zbieramy się pomału, ale skutecznie.

Każdy dzień ma swój rytm. Rano jest szybciej, w pracy trochę ciężej, wieczorem spokojniej. A my staramy się ten rytm złapać. Nie narzucać, tylko podkreślić. Żebyś miał wrażenie, że wszystko to jednak jakoś się składa.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Weekendowy wykaz za miasto. To brzmi jak plan, dopóki nie przypomnisz sobie, że trzeba spędzić 3 godziny w korku, żeby zjeść to samo, co w domu, tylko że na świeżym powietrzu. Ale hej, świeże powietrze to świeże powietrze. Na świeżym powietrzu też możesz posłuchać moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.
4: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, pożywam.

chcesz coś przekazać całemu światu? Keine Grenzen, jak ktoś kiedyś śpiewał. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 00 68.

o 12 i o 22. Codziennie gramy tylko i wyłącznie po polsku. Same dobre rzeczy z naszego podwórka. Wbij na polską godzinę.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068.
3: 22 602 0068.
0: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
5: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po 17 ruch na drogach jak zawsze w piątek wzmożony, ale to nic, przetrwamy tą godzinę dojazdu, może czasem godzinę 15, a potem już naprawdę święty spokój.

To moje Radio 24, codziennie o 11:00 odpalamy godzinę pełną klasycznych hitów. Numery, które znasz od lat i które dalej robią robotę. Zapraszam punktualnie o 11:00.

Zrób komuś przyjemność swoją dedykacją. Zadzwoń 22 602 0068. Nagraj się i wybierz track. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Jeśli ktoś mówi, że cisza jest złotem, to chyba nie słyszał dobrego radia. Zrób głośniej. To jest moje Radio 24.

Chcesz wejść na antenę szybko i bez stresu? 22 602 00 68. Mówisz, wybierasz i gotowe. 22 602 00 68.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
7: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Mój tylko

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. To jest moje Radio 24.

Pamiętajcie o piciu wody, serio. Tyle razy nam to mówili, że aż boli. Ale podobnie jak nie pijesz, to mózg działa na pół gwizdka. A ja bym chciał, żeby mój dzisiaj chociaż trochę pochodził, więc pijmy wodę i słuchajmy radia.

Radio gra dla Ciebie i dla Twoich ludzi. Dzwoń 22 602 0068 i zamów kawałek. Numer telefonu 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Czasem człowiek się zastanawia, czy robi wszystko dobrze, czy mógł inaczej, czy mógł lepiej, a potem leci ten jeden kawałek i nagle wszystko się prostuje. Nie dlatego, że zmienił rzeczywistość, dlatego, że zmienił nastawienie. O wasze nastawienie staramy się dbać w Moje Radio 24.

Jedzenie smakuje lepiej z dobrą muzyką. Serio. Nieważne, czy to szybki obiad, czy coś porządniejszego. Jeśli w tle leci coś dobrego, to nawet zwykły dzień robi się trochę bardziej jakby ludzki. Tak więc spróbuj już dziś. Zostaw radio włączone, a najlepiej zostaw włączone Moje Radio 24.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
1: Moje Radio 24.
2: Jest 19:00, pora na piątkową odsłonę Mazowsza w 2 minuty.

0: dwie minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż nie jeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: zawsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła.

było sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Ladybug w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994. Na co komu?

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja z Przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: do. Now you do.
1: Historia jednej piosenki.
2: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic, zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kimś, o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 22.
0: Kościelowe.
2: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: Historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są takie piosenki, które nie wchodzą z hukiem, tylko siadają sobie spokojnie obok ciebie. Nie jesteś sama, to owoc spotkania dwóch gigantów. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, ale przeszywające słowa wyszły spod pióra Agnieszki Osieckiej. Utwór powstał do filmu Marka Piwowskiego Uprowadzenie Agaty, historii o miłości, która nie pyta o zgodę świata. Fortepian i głos, który brzmi jak intymna rozmowa. Osiecka napisała ten tekst jako swoisty list otuchy, a Krajewski ubrał go w melodię, która stała się piosenką, obietnicą. W radiu nocą brzmiała i brzmi najlepiej, jakby była zagrana specjalnie dla tego jednego słuchacza, który akurat teraz potrzebuje wsparcia. Zgaśmy na chwilę światło, posłuchajcie, co Agnieszka chciałaby dzisiaj wam powiedzieć.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, a aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: moje Radio 24. Codziennie po 22.
1: Pościelowe.
0: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest Moje Radio 24.

0: To jest
1: rok.
2: Rok, godzina.
0: Moje Radio 24.
2: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: Moje Radio 24. To jest
1: rok.
2: Rok, godzina.
0: Moje Radio 24.
3: To jest
1: Moje Radio 24.
4: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: To jest Moje Radio 24.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.
0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: mówi Himelia Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Radio 24.